AC/DC po ZZ Top. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legenda. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku.

krew. Jako drzew. Jako drzew w uzwienach. Jako drzew w uzwienach. Jako drzew w uzwienach. Z liścinki. Jako drzew.